0: aketue mu odu
1: sɛ nipa deɛ
0: ɛsɛ ne nipa deɛ nipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfi a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔɛyie bi a wobaɛ wɔn agyae ama onuɔma bi afɔ
1: nneɛma no nsuo atɔ gu so
0: nsuo bi atɔ ayɛ deɛ agu so ɛhyɛkɛ awurade
1: amen
0: ɛna wo so da foforɔ bi nso ataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ yɛ deɛ
1: agu so
0: saa ketua wei
1: ɛnyɛ
0: aketua
1: biara
0: na mmom sɛ nsuo tɔ gu so wodeɛ so na nnipa no de ne fam to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a ɛyɛ aketua kɛseɛ paa na wode ama no bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
1: komnmohwɛ
0: awurade
1: nkwagyɛsɛ
0: wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ kom
1: awurade
0: because exodus chapter 23 verse 4 to 5 no bible ne ka sɛm
2: bi exodus chapter 23
0: verse 4 to 5 ɔka sɛe
2: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
0: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
2: anaasɛ nafurumu
0: sowafomkwanya
2: fa ne berɛ no
0: fa ne berɛ no
2: sɛ wohu ne deɛ ɔkyiri wɔ
0: sɛ wohu deɛ ɔkyiri wɔ
2: afunumu
0: afurumu
2: sɛ ɔhyɛade sɛ ɔsɛade
0: so bi
2: hwɛyie na woammɔ no
0: hwɛyie na woammɔ no
2: sara na wo ne ne nsare no
0: saa nnipa no na ntwie no na yɛmmoa no fa ne yɛdeɛ
1: saa mmɔ adwuma
2: ɔsɛ wotamfo na ntwie o
0: wotamfo ne na ntwie
2: ne nafunumu
0: nafunumu na yɛmmoa wokɔto so wafom kwan anaa wakɔhyɛ dɔtɔ bi ase a wɔse fa wotamfo
1: ne
0: na ntwie no
1: yɛdeɛ
0: na tam bia no na kyerɛ sɛ tam bia no wɔ onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ ɛnkɔfo ɛtaeɛ no yɛbɛyɛ wɔ mo
1: papaɛyɛ asomdwe
2: meyɛ bi ntuɛ mu ka
1: dabi
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛnama wema webɔa ne nwum bi sɛ wɔze wohu ayi
3: wohuayi
0: wɔde bɔwa
1: ayɛmmoa
0: but bible ne deɛ wɔ se
2: sɛwokɔto
0: tamfo ne na
2: ntwiesɛne
0: saa nipa no na yɛmmoa
2: nohwɛ
0: ne wammɔ no na bible ne hwehwɛ sɛ ɛberɛ bia ne berɛ bia no yɛne yɛ atamfo bɛtena asomdwee mu
1: nokwasɛm ɛbɛyɛ wɔ mpapa
0: tie ne yie paa wokɔ 1 samuel 18
3: na
0: 1 samuel chapter 18 verse 6 to 9 na aha david nku nimdie
1: ɔse
0: ɛma ne bɛyɛɛ saul sɛ
1: ɔtwe david ho ne nku
0: tie ne o david nku nimdie ɛma david bɛyɛɛ saul tamfo
1: kwasɛm
0: na yɛntie deɛ si yɛe 1 samuel chapter 18 verse 6 to 9
1: na wɔle ba a david lesa felise kum no aba no
0: david kokum yɛfa ne sɛ
2: goliat
0: na bible sɛ ɔba no na ɛkɔsi sɛe
1: na ɛma firi israel kuro nyinaa
0: na ɛma firi israel kuro nyinaa
1: dwom ne asa bɛhyia
0: ɔmdwom ne deɛ asa halleluya
1: amen
0: na kyɛ sɛ mmaa deɛ wɔmo nnwom ne wɔ mo sa
1: nofiri tete
0: ɛfiri gya kwa mepɛ no maberɛ so
1: maserefoɔ ma no
0: ɛna ɔmo ɛhyɛ aseɛ asɔre yɛbɛyɛ bible studies ebi bɛhyɛ aseɛ
3: 830ɛbɛduru
0: wɔ no bible studies wohu ɔbaa biaa wom
2: mɛma nko a
0: wobɛhu ɔbaa bi a na ɔbaa no ɔbɛplapla so ɔdɛm ɔ ɛna wansa nkɔ fie bio
1: nokwasɛm
0: ɛna ɔtim wobu sa na ɔse wonim sɛ yɛba
1: tanyɛbɛdwadwale
0: nkwalaa bɛwie no
2: ne
0: yɛ late saa baa tan no aa yɛkɔ ayie wɔ takwa ne yɛka sɛ kwan no wa nti ɔma mɔgye ne ɔnyunu pampatfo wokorɔ kɔ a koro yɛ kuo wobɛkɔ no a ɔsi hɔ tawe de ne duku yɛsi ne moma so
1: kyinayi
0: wɔtwɛɛ kaa kwa ayie wɔ takwa
1: ɔntɛnɛ
0: saa baatan no aa kɔ fo wokorɔ ko no takwa no ba hyɛka awurade
1: amen
0: ɔkɔ takwa no ba na ne na a wɔtwene adi anim no ɔyɛ leti asɔre mu a ɔse wodeɛ monim sɛ yɛdeɛ yɛyɛ baatan ɛduru presi sɛ wɔhyɛ po ne deɛ a na ɔma yɛ hwoo nti bible sɛ david kokum wɔ hene no golit na ɔsane aba no
1: made
0: ɛmaa de
1: mpintinɛne
0: nwom
1: ne asa
0: bɛhyia no
1: na ɔde mpintin
0: ɛna ɔde mpintin
1: ahasa
0: ɛmaawɔgoro no
1: sɛ ɔkum apem
0: saul akum apemdavid
1: deɛ
0: wakum pem
1: sɛ ɔbufu kɛsɛ
0: na sɛ